obaka temu kuri amobin chimata akwisie wona ma obaka temu kuri amobin chimata akwisie na nyenye ndowa akwisie na nyenye ndowa amora na sinorebe ale dibise kwisile akwisi akwisi kwisi waenda akwisi na wanyenye ndoya ale ze miya moni bia.